teraz ważny. Benzyny mamy na 2 minuty lotu. Góra 3. Nie sprawdziłeś? No właśnie sprawdziłem. Bardzo dokładnie. Oszukałeś mnie. Tak.